0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.

Dobry wieczór Państwu. Dziś, 22 sierpnia 2026 roku, w studio społecznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik popularną piosenką z lat 30. w wykonaniu Jana Kiepury, ponieważ 15 sierpnia minęło 60 lat od śmierci na zawał serca tego wielce fetowanego tenora, który urodził się w Sosnowcu 16 maja 1902 roku. Według Zagłębiowskiego Centrum Kultury od 1911 roku Jan należał do harcerstwa. Grał również w piłkę nożną w drużynie piłkarskiej Wiktoria. W szkole wyniki nauki miał dobre, jednak zachowanie naganne. Nauczyciele nazywali go rozrabiaką. Trzeba jednak przyznać, że na zbiórkach harcerskich oraz podczas lat spędzonych w gimnazjum wokalista doprowadził głos do poziomu klasy światowej. Śpiew był bezapelacyjnie jego największą

Ojca. Podczas I wojny światowej, mając 14 lat, wstąpił do tajnej polskiej organizacji wojskowej, szkoląc się tam przez 2 lata. W 1916 roku pracował jako członek Wolnej Szkoły Podchorążych. Pisał: od roku 1916 należałem do Polskiej Organizacji Wojskowej jako członek Wolnej Szkoły Podchorążych. Podczas prześladowań przeciw odłączeniu Hełmszczyzny zmuszony byłem opuścić miasto, chroniąc się przed rozkazem aresztowania. Są to słowa pisane przez samego Jana Kiepurę, który w 1918 roku brał udział w manifestacjach przeciw odłączeniu Hełmszczyzny od Polski na rzecz Ukrainy na mocy traktatu pokojowego Niemiec i Austro-Węgier z tak zwaną Ukraińską Republiką Ludową. Okres rodzenia się niepodległości Polski to kolejny czyn patriotyczny młodego Janka, bowiem dnia 11 listopada 1918 roku 4 15-letnich gimnazjalistów pod dowództwem 16-letniego Jana rozbroiło mały oddział niemieckich wartowników przebywający na terenie dawnej fabryki nawozów sztucznych należącej do Lamprechtów, w której Niemcy urządzili punkt kwatermistrzowski. Ze względu na bardzo dobrą znajomość topografii Starego Sosnowca, rodzina Kiepurów mieszkała w odległości 1 kilometra od zdarzenia i niesamowitą odwagę chłopcy wydali rozkaz rozbrojenia i ku ich zdziwieniu Niemcy złożyli broń i udali się ku Brynicy, aby uciec na Śląsk. Uzbrojeni po zęby młodzi żołnierze przeprowadzali przez ulicę Miłą, wzbudzając niepokój matki Janka i podziw koleżanek z sąsiedztwa. Dalej powędrowali ku stalowni woźniaków, leżącej na granicy Starego Sosnowca i Pogoni, gdzie Niemcy utworzyli garkuchnię. Tu jednak sprawy nie potoczyły się jak z płatka, bowiem przebywał tam oddział frontowy z groźnym oberlejtantem, który nie chciał rozmawiać ze smarkaczami. Na pytanie, gdzie jest oficer, Kiepura wystąpił do przodu i w języku niemieckim przedstawił się jako podchorąży, zapowiadając stanowczo, że oddział ma 5 minut czasu na złożenie broni i odmaszerowanie w kierunku Śląska. I Niemcy odmaszerowali za Brynicę. Manifestacje w obronie terenów rdzennie polskich odbywały się wówczas w całej Polsce, także w Zagłębiu Dąbrowskim, okupowanym przez wojska niemieckie i austro-węgierskie. Uznano zatem demonstrację za wrogie niemieckiej sile zbrojnej i aresztowano masowo uczestników. Wtedy to Jan Kiepura musiał uchodzić z miasta, bowiem za udział w manifestacjach groziło nie tylko aresztowanie, ale nawet kara śmierci. Z listu pisanego przez matkę Janka wynika, że uciekł do Olkusza i innych pobliskich miejscowości. Można więc uznać, że już w wieku 16 lat Jan Kiepura wykazał się głębokim patriotyzmem i gotowością oddania życia za ojczyznę. W 1919 roku Kiepura wstąpił do 1. Pułku Strzelców Bytomskich, formującego się w Koniecpolu pod Częstochową. Został podoficerem wywiadu. Dołączyli do niego koledzy z gimnazjum i brat Władysław. Pierwsza grupa ochotników do przyszłego Pułku Strzelców Bytomskich składała się ze Ślązaków, którzy w grudniu 1918 roku przeszli nielegalnie z Siemianowic przez granicę między Bańkowem a Czeladzią i zameldowali się w punkcie zbornym ówczesnej kopalni Saturn, skąd zostali przetransportowani do Sosnowca. Druga grupa została przeniesiona z Piekar Śląskich, a wkrótce zaczęli napływać inni ochotnicy. Koszary, które powstały na terenie Sosnowca, znajdowały się w bliskości domu Kiepurów, więc najpodobniej stąd wzięła się decyzja o wstąpieniu Jana do tego pułku. Janek poszedł na ochotnika do wojska, prosto z ławy szkolnej. Takie wówczas panowało uniesienie patriotyczne wśród uczniów zagłębiowskich gimnazjum, że uczniowie szli do wojska całymi ławami. W Koniecpolu Kiepura trafił pod dowództwo sierżanta Plucińskiego i czekał na wyjazd na front zachodni pod rozkazy generała Hallera do Wielkopolski. W czasie przebywania w garnizonie koniecpolskim 17-letni Jan intensywnie ćwiczył rzemiosła wojskowe,
a jego starania i wcześniej opisywane czyny zostały uhonorowane nadaniem mu

stopnia kaprala i powierzeniem dowództwa nad sekcją żołnierzy. W 1919 roku Jan spotkał się już z kolegą wspominającym tamte dzieje Wacławem Sobolem w Koniecpolu. Tam też formował się batalion zapasowy 1. Pułku Strzelców Bytomskich w umundurowaniu z dystynkcjami wielkopolskimi, w rogatywkach z orzełkiem i koniczynką. Na wieść o wybuchu pierwszego powstania śląskiego żołnierze Pułku Strzelców Bytomskich zażądali natychmiastowego skierowania ich na Śląsk. Rozkazy były jednak inne, co spowodowało, że w pułku zrodziło się ogromne rozgoryczenie. Tym bardziej, że żołnierze ci byli w przytłaczającej większości rodowitymi Ślązakami. Ponieważ mocarstwa alianckie rygorystycznie przestrzegały polsko-niemieckiego zawieszenia broni, Polska mogła skierować do walki w powstaniu nieuzbrojonych ochotników, którzy na ten czas zostali oficjalnie urlopowania z wojska lub którzy zdezerterowali za cichą zgodą dowódców. W lipcu 1919 roku Jan Kiepura został wraz z grupą kolegów przekazany pod dowództwo generała Hallera i przesłany do garnizonu częstochowskiego. Tam też został skierowany na kurs wywiadu. Zapewne, jak w każdej armii świata, wybrano najinteligentniejszych i znających języki. Następnie trafił on do Łośna na kurs broni francuskiej. Podczas pobytu w Łośniu Jan Kiepura przygotowywał się do udziału w pierwszym powstaniu śląskim, jednocześnie wzywając 15-letniego brata Władysława do przyjazdu i wtajemniczając go w sekretny plan przejścia na Górny Śląsk i udziału w walkach. 15 sierpnia 1919 roku Jan Kiepura wraz z bratem i kolegami z gimnazjum został czasowo zwolniony z armii i bierze udział w powstaniu, które wybucha w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Na temat przebiegu walk z udziałem Jana Kiepury nie mamy wiedzy, ponieważ jak wspominaliśmy, była to misja tajna, więc w listach tego nie mógł opisywać. Z kolei w późniejszym czasie, występując na scenach w Berlinie i Wiedniu, niezręcznie było mu wspominać dziennikarzom i biografom o walce z Niemcami. Biorąc udział w Powstaniu Śląskim, Władysław został ciężko ranny. Jan przywiózł go do domu, gdzie brat powoli dochodził do siebie. W 1920 roku obaj bracia wraz z ojcem wzięli udział ponownie w powstaniu. 5 lipca 1920 roku natarcie strategiczne rozpoczyna bolszewicka Armia Czerwona. Dopiero co utworzonej Rzeczypospolitej Polskiej groziła zagłada. Tego samego dnia władze polskie powołały do życia Centralny Inspektorat Armii Ochotniczej pod dowództwem generała Hallera. Wezwanie do walki o niepodległość ojczyzny dociera do Jana Kiepury w poznańskiej lecznicy. Kiepura wraca do Sosnowca i razem z ojcem i bratem zaciąga się na ochotnika. Jan wybrał jednak marynarkę wojenną, łącząc patriotyzm z pragmatyzmem, ponieważ chorował na gardło, a lekarze po operacji zalecali mu rehabilitację w górach lub nad morzem. Niestety nad morze nie dotarł, a jego jednostka znajdowała się w Toruniu. Tymczasem na Śląsku trwała ostra walka plebiscytowa. Polska organizacja wojskowa próbowała przeciwdziałać niemieckiemu naporu. Trwała mobilizacja, a polska organizacja wojskowa z Zagłębia znowu wysyłała ochotników do Częstochowy. Jan Kiepura czuł, że powinien wrócić bliżej domu i walczyć o polski Śląsk wraz z kolegami, jak sądził u boku brata. Niestety jego prośba o przeniesienie nie została zatwierdzona, bowiem dowództwo polskie ściągało wszystkie siły na linię Wisły, gdzie napierał bolszewicki korpus kozacki Gaj Hana. Kiedy wybuchło drugie powstanie śląskie, Jan został przeniesiony nie do Częstochowy, a na północ, do Grudziądza. W tym czasie po zwycięskiej bitwie, zwanej Cudem nad Wisłą, zagrożenie bolszewickie zmalało, a Jan czuł rozczarowanie, ale wahał się, czy nie zostać w marynarce wojennej na stałe. Ostatecznie postanowił wrócić do nauki w 8 klasie Państwowym Gimnazjum imienia Stanisława Staszyca w Sosnowcu.
Z wojny powrócił również ojciec i brat Jana. Od tej pory Jan Kiepura będzie zmagał się z życiem, które nie zawsze będzie usyłane różami i zachwytem wielbicieli i wielbicielek jego talentu. Po powstaniu Jan wrócił do Sosnowca, gdzie 19 czerwca 1921 roku ukończył klasę maturalną. Wszystkie oceny miał dostateczne, tylko z religii uzyskał stopień dobry oraz poprawił zachowanie na bardzo dobre. W tym samym roku za namową i przykazaniem ojca zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 28 października rozpoczął studia. Jednak po kryjomu uczył się śpiewu solowego u profesora Wacława Brzezińskiego. Koszt studiowania był bardzo wysoki, więc pieniądze rozchodziły się w mgnieniu oka. Po kilku miesiącach profesor Brzeziński odstąpił od pobierania opłat za lekcje śpiewu. Natomiast kazał Janowi nabyć elegancki strój i kupić nowe buty, a dziurawe zostawić w sklepie. Po 3 latach nauki śpiewu profesor rekomendował swego ucznia do Teatru Wielkiego w Warszawie. Przesłuchanie odbyło się w operze w lutym 1924 roku. Kiepura został jej adeptem. Natomiast zaniedbał całkowicie Wydział Prawa i został z niego usunięty, za co mu się bardzo oberwało od ojca. Ponieważ nieszczęścia chodzą parami, za swoją niesubordynację oraz przebijanie się swym głosem przez chór, którym śpiewał, został też usunięty z opery przez dyrektora Emila Młynarskiego. Wrócił do Sosnowca, a ponieważ był skłócony z ojcem, zamieszkał u swojego kolegi Mieczysława Szarugi na ulicy Miłej. Mimo wszystko los mu sprzyjał i już po kilku dniach spotkał się w Sosnowcu z profesorem Ignacym Warmuthem, który przyjechał na kilka dni do Sosnowca do przyjaciół. Spotkanie to zaowocowało faktem, że już po kilku miesiącach Kiepura śpiewał we Lwowie w 1925 roku i tam obchodził swoje 23 urodziny. Śpiewał w operze pod tytułem Faust Charlesa Gounoda. Po kilku dniach już tę samą arię prezentował w Operze Poznańskiej, odnosząc wielki sukces. Nie darując sobie usunięcia z opery warszawskiej, powrócił do niej i znowu stanął przed dyrektorem Emilem Młynarskim. Tym razem został zatrudniony już jako solista. Odnosił kolejne sukcesy w operach takich jak Faust, Halka, Straszny Dwór i inne. Od tej pory Młynarski stał się wielkim przyjacielem Kiepury.

ogłoszenia i komunikaty lokalne. Stowarzyszenie Szczurów Tobruku serdecznie zaprasza wszystkich na doroczne uroczystości upamiętniające odsiecz Tobruku, połączone ze złożeniem wieńców ku czci, odwagi, służby i poświęcenia żołnierzy Australijskiej 9 Dywizji oraz Polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich podczas obłężenia Tobruku. Uroczystość odbędzie się w Shrine of Remembrance w Melbourne przy Birdwood Avenue w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku o godzinie 12 w południe. Prosimy o przybycie do godziny 11.45. Osoby pragnące złożyć podczas uroczystości wieniec lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie Andrzeja Balcerzaka, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. Mile widziane są zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo oraz poświęcenie polskich i australijskich szczurów Tobruku. Z wyrazami szacunku Andrzej Balcerzak, Stowarzyszenie Szczurów Tobruku. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han Jezuita, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości 29 sierpnia w sobotę od 10 do 16 bazar. O 18.00 nabożeństwo maryjne i 18.30 msza święta, zaś 30 sierpnia w niedzielę o 9.00 z

na różaniec, 9:30 nabożeństwo do Matki Bożej, 10:00 odpustowa msza święta i od 11:30 do 14:00 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie podawała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki i filmy, pamiątki, ceramikę, ozdoby, dewocjonalnia, a nawet sadzonki. Odpustowej uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia bieżącego roku. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi i wódkę, a o 19:30 parkiet rozgrzeje DJ Mark i Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi, zjedźcie pyszny obiad, wznieście toasty i bawcie się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03 52 29 1009. Powtarzam, 03 52 29 1009. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry, terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174. Powtarzam, 0425 865 174. E-mail beata_mucha3, to znaczy numer 3, @outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Powtarzam, polana@polanacamp.org.au. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej, The Elżbieta Raczkowski Foundation, Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego.
Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii. The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy, advisory committee tej fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury ATAR, Australian Tertiary Admission Rank. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów z poszczególnych stanów, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000, natomiast najlepsi mogą liczyć na $20,000, $15,000 i $10,000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września bieżącego roku. Podpisała Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Delikatesy Poletta Deli A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubicie Państwo gotować? Chcecie poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Elastyczne dni i godziny, nominal allowance, czyli zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie, tak zwany nominal allowance. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzania czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny na numer 0410 298 122. Powtarzam, 0410 298 122 lub na komunikatorze Messenger czy Facebook. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 z rana do południa, w środę od 22 do 23 wieczorem i w soboty od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996.
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: www.polonia.pl.

portal polonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne. Aby upamiętnić stulecie Jana Kasprowicza urodzin 1 sierpnia 1926 roku, dzielę się z Państwem układem Karola Szymanowskiego dzieła Jana Kasprowicza Święty Boże w wykonaniu Haliny Gad i Krzysztofa Małek.

0: Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, miło jest nam, że znaleźliście ponownie czas, aby uczestniczyć z nami w kolejnym programie poświęconym Pismu Świętemu z cyklu Wczoraj, Dziś i na wieki. Program poprowadzą Stanisław Sławiński, Zdzisław Czapla i Ireneusz Kołacz. Pragniemy kontynuować opowieść o dalszych losach proroka Jonasza. Jako czytamy. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Jest to cytat z Księgi Jonasza, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do drugiego. Jonasz niestety nie wstaje i nie rusza w drogę, tak jak uczyniłby każdy inny prorok, lecz udaje się w zupełnie przeciwnym kierunku, na zachód zamiast na wschód do Tarszysz. Tarszysz to prastary port w Hiszpanii, późniejsza grecka kolonia. W Biblii nazwa ta oznacza koniec świata. Leżał gdzieś na wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii, około 2500 mil od Jafy. Patrząc na mapę, zauważymy, że Jonasz zamierza uciec jak najdalej, w stronę krańców ówczesnego świata. Udaje się do Jafy, portu najbliższego Jerozolimie, znajduje statek płynący do Tarszysz, płaci za podróż i wsiada. Chce oddalić się jak najdalej od Boga Jahwe. To pokazuje jedynie determinację proroka, by nie podjąć się tej misji. Niezrozumiałą determinację.
1: Kierują nim dwa powody. Czytamy. I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie, czy nie miałem to na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonasz, 4:2, to modlitwa, a raczej wyraz niezadowolenia proroka, który widzi nawrócenie Niniwy. Jonasz, na podstawie wcześniejszych doświadczeń i lekcji kapłańskich, dobrze znał charakter Boga i przewidział, jak zakończy się napominanie Niniwy. Ostatnią scenę, jaką pragnął ujrzeć, było nawrócenie z nienawidzonej stolicy Asyrii, Niniwy, i okazanie przez Boga miłosierdzia. Łącząc te fakty, lepiej rozumiemy motywy postępowania Jonasza.
2: Bóg staje Jonaszowi na drodze w sposób bardzo ostry i zdecydowany. Prorok nie ma najmniejszej wątpliwości, iż potężna burza rzucająca statkiem to objaw boskiej ręki, która stanęła mu na drodze. Czytamy. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Księga Jonasza, 1. Dlatego, gdy inni bezskutecznie ratują statek, prorok zasnął twardym snem. On wie, że jedynym sposobem uciszenia jest pozbycie się jego ze statku. Podróż z Galilei do Jopy była długa, pośpieszna i męcząca. Do tego smutek i potrzeba stłumienia sumienia, wszystko to przejawiło się w twardym śnie. Pamiętamy podobną sytuację w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus pozostawia trzech apostołów, a sam udaje się na modlitwę. Po powrocie zastaje apostołów śpiących właśnie z powodu smutku. Czytamy. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Ewangelia Łukasza, 22.
0: Czytamy dalej. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Księga Jonasza, rozdział 1, werset 6. A wówczas Jonasz odpowiedział im. Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego. Dlaczego to uczyniłeś? Księga Jonasza, rozdział 1, wersety 9 i 10. Tak wówczas brzmiała odpowiedź załogi na dochodzenie. Nie stwierdza ona, że Jonasz był Żydem czy Izraelitą. Utożsamił się raczej jako Hebrajczyk. Tak bowiem nazywano wówczas Izraelitę. Nie było potrzeby dodatkowego wyjaśnienia, kim jest Jonasz. Dla ludzi, którzy cokolwiek słyszeli o Bogu Hebrajczyków, samo oświadczenie Jonasza, że jego Bóg stworzył także morze, było wystarczającym powodem do jeszcze większego przerażenia.
1: Warto w skupieniu zastanowić się nad słowami modlitwy proroka. Jest to modlitwa jedna w swoim rodzaju, specyficzna. Daniel modlił się z dna jaskini, wśród lwów. Trzej młodzieńcy modlili się w ognistym piecu. Nasz Pan modlił się w nocy i ciszy ogrodu oliwnego. Król Hiskiasz poszedł do świątyni, aby prosić Pana o zbawienie Jerozolimy. Prorok Jonasz modlił się w warunkach, w jakich się znalazł. Z głębi morskiej, z wnętrza morskiego olbrzyma. Grozę tej sytuacji oddają dobrze słowa. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mię wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowe wiło się około mojej głowy. Jonasz, 2:4-6. Zauważamy, iż Pan uwalnia Jonasza z tego więzienia właśnie na wskutek tej modlitwy. Był to moment przejściowy w życiu proroka. Godzina albo dwie więcej spędzone w tym więzieniu bez krat skończyłyby się zapewne tragicznie dla proroka.
2: Co przekonało Pana o szczerości słów Jonasza? Zapewne słowa. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Księga Jonasza, 2. Dodajmy, iż modlitwa Jonasza wykazuje duże podobieństwo do psalmów. Wiele zwrotów tej modlitwy przypomina nam słowa psalmisty Dawida. Dowodzi to faktu, że psalmy pisane 200 lat wcześniej od czasów Jonasza były dostępne dla starożytnego Izraela. Chociażby czytamy: do Pana wołałem swojej niedoli i wysłuchał mnie. To cytat psalmu 120, werset 1. Po tym doświadczeniu Jonasz nie odważył się uciec przed Panem powtórnie. Pan darował mu życie. Czuł zobowiązanie do Pana. Zrozumiał to, co znaczy być pańskim prorokiem.
0: Czy to oznacza, iż Jonasz zmienił swój sposób myślenia w stosunku do pogańskich mieszkańców Niniwy? To była dla niego wówczas długa podróż, którą musiał odbyć. Około 900 mil. Zapewne dołączył do karawan kupców i podróżował z nimi dla towarzystwa i ochrony poprzez szlak handlowy, który od niepamiętnych czasów biegł z Egiptu do Azji. Czy wówczas zastanawiał się, idąc, że podąża śladami swojego przodka Jakuba, który tą samą drogą udał się w poszukiwaniu żony? Czy myślał o Eliezerze, zarządcy Abrahama, który przyszedł tą drogą, by sprowadzić narzeczoną Izaaka? Serce Jonasza zapewne musiało bić szybciej, gdy przypomniał sobie wzruszające wydarzenia, których świadkami były te piękne góry.
1: Jonasz wbrew swojej woli idzie w końcu do Niniwy i oznajmia tam, że po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Niniwa uchodziła za ówczesne centrum świata, stąd wyznaczano namiestników, którzy zarządzali prowincjami potężnego państwa rozciągającego się od pustyń Persji i Arabii na wschodzie po zielone wybrzeża Morza Śródziemnego na zachodzie, od granic Etopii na południu aż po Morze Czarne na północy. Geograficznie Niniwa leżała na terenach dzisiejszego Iraku, na północ od Bagdadu, wzdłuż rzeki Tygrys, gdzie znajduje się Mosul. Największe miasto północnego Iraku. Miasto położone jest na zachodnim brzegu Tygrysu, natomiast ruiny Niniwy znajdują się po stronie wschodniej. Współcześni uważali Niniwę za miasto nieporównywalne z żadnym innym znanym im w Azji Zachodniej. Dla porównania, Samaria, stolica królewska izraelskiego, zajmowało według archeologów około 7,5 hektara, a żadne inne miasto Palestyny nie przekraczało 7 hektarów, z wyjątkiem Jerozolimy, która prawdopodobnie obejmowała około 34 hektary. Niniwa zaś z obszarem około 800 hektarów musiała wyglądać niezwykle potężnie.
2: Zauważmy sposób boskiego postępowania. Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Księga Jonasza, 3 rozdział. Pan dał Niniwie co najmniej 40 dni na poprawę. Całe, pełne 40 dni. 40 dni to długi czas, aby sprawiedliwy Bóg opóźnił sąd. Ale jest to tylko krótki okres, by niespokojny lud mógł żałować i zreformować się. Pamiętajmy, że Bóg czekał 10 wieków, zanim wody potopu zniszczyły ówczesną cywilizację. I oto dzieje się rzecz niesłychana. Jonasz zamierzał prorokować i napominać przez 3 dni. Ale miasto odmieniło się w ciągu jednego dnia. Najpierw przemiana nastąpiła u zwykłych obywateli, wielkich i małych. Dowodem były włosienne wory i post. Tym bardziej jest to znamienne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że naród ten przez pokolenia był wychowywany w brutalnej sile, grabieżach i morderstwach i wszelkiego rodzaju okrucieństwach. A teraz pokutuje za wszystkie swoje czyny na kazanie jednego niepozornego człowieka. To najbardziej niezwykły wynik.
0: Alarm rozprzestrzenił się z ulic do pałacu. Nawet wielki król odczuł to napomnienie. Jego reakcja zaskakuje nas. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosiennicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w osiennice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Księga Jonasza, rozdział 3, wersety od 6 do 8. Ta reakcja mieszkańców Niniwy jest jakże odmienna od postępowania synów Izraela. Przecież posyłani prorocy byli lekceważeni i znieważani. Izrael nie umiał uwierzyć, nie chcieli się nawrócić. Dopiero babilońska niewola wymusiła na tym narodzie pokutę i poddanie. A jakże inaczej postępuje pogański król Niniwy?
1: Na podstawie tych faktów trudno oczekiwać innej reakcji od miłosiernego Boga Izraela. Gdy Bóg zobaczył ich, że zawrócili ze swojej złej drogi, ulitował się nad nieszczęściem, które zamierzał na nich zesłać i nie uczynił tego. Po upływie 40 dni wszyscy byli zapewne przekonani, że Bóg przychylił się do ich pokuty. Król i dostojnicy, ludzie mali i wielcy, a nawet bydło, które bezrozumnie ryczało. Jedynie Jonasz, widząc nadal żywe miasto, pragnął śmierci. Trudy jego 900-kilometrowej pieszej wędrówki oraz wysiłek głoszenia napomnień wśród zgiełku i upału przyniosły skutek odwrotny od jego oczekiwań. Wyszedł z miasta i schronił się przed upałem pod szałasem. Jako Izraelita z Galilei wolałby zapewne widzieć w oddali zburzone mury albo znaki zarazy, w zależności od tego, jakiego rodzaju nieszczęście Bóg miałby użyć.
2: Czytamy. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś? Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Księga Jonasza, 4 rozdział.
0: Czy proroctwo Jonasza o zniszczeniu Niniwy nigdy się nie wypełniło? Prorok Nachum, który prorokuje ponownie zagładę Niniwy, został posłany około 100 lat po powyższych wydarzeniach, czyli około 6,5 wieku przed naszą erą. Czyli zabrało następne 2 lub 3 pokolenia, zanim mieszkańcy Niniwy wrócili do swych poprzednich praktyk. Tym razem Nachum przekazał już nie nawoływanie do pokuty, ale wizję zniszczenia, popłochu i pustkowia. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie. Nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogoż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo. Cytat z Księgi Nachuma, rozdział 3, werset 19. Jest to proroctwo o totalnym zniszczeniu. Jeśli nie ma lekarstwa, a rana jest nieuleczalna, wynikiem tego jest tylko śmierć. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że te barwne przeżycia Jonasza pobudziły Państwa i pozostawią w umysłach lekcje dotyczące posłuszeństwa dla Pana Boga i jednocześnie Jego wielkiego miłosierdzia. Pożegnamy się z Wami do 4. soboty przyszłego miesiąca. Dobranoc Państwu.